wannan guri kamar yadda ni za ku ci gabatarwa ina tsarewa a daidai wannan lokacin.